0: zene bennünk van.
1: Poptarisznya.hu.
2: Amerikańska firma Transceptor Technology przystąpiła do produkcji komputerów personalny sputnik.